0: mój Bóg, zrcalce, dziraj swoje miłe kolegi, co na zabawi, isto obleko, isto, si możesz myśleć, to przedrzność. O! Oh! No, smola za nią, saj wiemo, who were it better, a ne, Jean.
1: Ja?
0: Ne budi zdaj fin. In vi, gospod, v prvi vrsti, vi, ja? Nič se ne muzajte sedaj, ko je žena zdrav.